kololabos amenyona mumra mienyo chakopo ni obama otia hewano so aye glory mpanne kasiel chemo hallelujah na opaka